0: może być jeszcze jeden prelep danie przed nami. Vamo koji ste danas venčate, želim u sve.
1: Zaljubljene, imamo.